0: तुम कुफा भी
1: Dom ferny patrzył na zigzag, nie fuk to nie pytał noc, pan to nie pytał noc, pan to ferny.
2: Nie wspominam,
1: ja cię lubię na monoty, nie tur. A czy się tyle, zan, bo ja mam na zapachód, nie? Ja lubię noc, pan to nie pytał noc, pan to nie czuł nam, nie chcę iść. Nie chcę się fajzać. Nie, nie, fajno, nie mam na zawód, nie. Nie chcę się fajzać, no wód.
3: Eu am deja na vana, eu zic, eu zic, eu pare fac marge, mi-a arătat cu azon, dar n-am nici scot, am fac un pas. A venit la mama, am scot pe tine, sunt firm. Lângă mă, nu-i pepă, ar zeci, n-am urmă, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci,
1: zeci,
4: zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, zeci, eto an limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny sian-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy